0: Aj tež nás hudba vězo voživia tu ráno v rádiu, ale usłanie nie by nic było bez prawych temu, na kotre smycie so dżęca weselić, to wam Katka nitko przeradzi. Dobre ranie, Katka.
1: Dobre ranie, Matio. Hajmy poladniemy jeszcze raz na czerwsze usłanie radia Zadkule, wone szako su so modostnych za highlightami tutego lecza praszeli, a mnozy szako su lecza też intensywnie za sportowanie wużywali. Jak jest toho nas to, no haje półmaraton, albo odliższa kolesowanska tura, hać to kowackie, w tym potem za 10 menšinu viac. Vodladajo od toho rozpravieme tu dženca vo cúvodňovských poskytkách na serbských šulách. Zladujeme viezu ešte raz do Nibelčíc, ale tiež celé do vúbokostče menujúce na Einsteinovú teleskóp. Došako je väčší projekt Technické univerzity Drieždane, vo ktorúž cíča sa miestanárodne pošadač. Kaký je tam aktuálny stav, to vie Mirčin Venk.
0: Tak daleko po takim tematicky przelat, ale wiezo serbskiego rozwoju nie by niczo bez serbskiej hudźby był. Serbski hudźny plan sleduje nadom po tym, co je skupina Take That dospiewała. Wosom inczynno po pieczych.

0: Важне слово.
1: Demagenza Diana Menova z Czona Hodlaria.
2: Wauki przeprosza nas o posiednąć. W siedmym dniu honia nas terminy a narauki. Tak przyjdzie przestałka, husto dybsze krótko. Runie tam dybili się huszczyszo miestno za odpoczynk pytać. Wauki namakamy szudze. Hacz na zarodach, albo w parkach, w cyrkwach, przy pólnych puczikach, w busowych zastaniszczach, na wiosnych swiedzianach, albo w muzeach. Na wałce może sam siedzieć, ale też miestno dzielić. Jak husto so tak romadzy suniemy, so namakaja wiacory w osoby miestno k siedzeniu. Tak nastanu zajmowe rozmowy, gdyż ma cudze opodla so. Gdyż Astrid Lindgenowa figura Pippi Langstrumpf by jeżo rekła, potem však dobíš tiež ešte chvíľe mieč, prostšie sedieť a si všetko obladať. Přeju nám všetkým dženca odpočink na vauce a užívajme ju ako skladnosť, Božu přítomnosť začúvať. Nech nám tuta přestavka moc a mier darí, so bychme skrúčení šli do dňa.
1: To je Diana Menová z Čorného Hodlaria s nabožným svojom na dávku a zamovitosti Radvorskej osady. A netko je 5 menšinov do 6.

0: Lube dzieci, kiedźbu, czeraz czesna, czyli że nasze udanczko słyszeli, jeli nic, albo jeli nie jeszcze se jeszcze tak cyle wieści, dała tu jeszcze raz mały urysk.
1: To dała czelakich małko.
2: Trudy to ty cze pisane dała.
3: Niekatry maja prytkujen wizir. Tu musz chore adlecić.
4: Po ty się niż suwusi wąka, po ty stamochien niczo nie słyszy.
5: To dawe za szyst, da robę.
6: Tu ma takie paski przyczynione, za muszę dary krótsze czynić.
0: Na, nie tylko pak wieszcze, które słowo pytamy, albo jeli hajda, napisajcie nam to, a strzelcie wasze wyodanie na MDR-sa.

Polski rozwoz spustuje na miesto C w Budyżynie, albo poladajcie jeszcze raz do interneta. Tam stoi hudanczko hacz do Štvortka za was nucka, a wiezo możecie nam też od tam odmowu przypusłać www.mdr.de/serbski-program. Hacz jeszcze dobyli, zonicze potom nowym hudaczu dziecięcego wysyłania Dundak sobotu rano na podziewieczych. A nitko słyszymy krótką hudźbu, a potem winujemy się nowym dodam dejam Ludko.

Kak w obszudnictwa przy telefonie albo internecie spoznajesz, w tym je czera wieczor serbski wobydlarski policjant Andrzej Kober w Radworskim Słodynku informował. A aktualnie warnuje policja przed maszu, kotraż so od augusta też silniejszo przede wszystkim Hornej Łużycy jebi. Przy tym wudadza so w obszudnicy przy telefonie jako kupcy albo posudżowario knihu, a przyzywia so pola zbieraczelu knihu. Oni twierdza, że są iżo kupca namakali za tutaj knihowe zbiorki, żadaja pak se i potom, co so zbiorka najprede zdrojmi napodobnieniami historyckich knihów wudospuni. Zdziela, że przy tym o 5 cyfrowe sumy, przydatnie żadaja se potom też jeszcze pozdatne posredkowanskie popłatki. Policja tuż radzi, tajke poskitki na każdy pad konsekwentnie odpokazać, a żadne pieniądze nigdzie nie przepokazać. Szczuśe przedność wczera skomdził, Andrzej Kober ma dżęca od 4 do 6 do mnie zarenisko związka Pančicach Kukowie w obydlarsku rzeczną hodzinu. To może czasy znano jeszcze pod tun, aby tamny typ kszkity przed takimi ludźmi dojść. Dalsze pokiwy mam nydom za 4 mięczyny za was.

Hej, my mamy na kujś dopad nieszto, što jest tam na wusowania Niemaja. Mielce serbsku uczwu. Denisa Wenzla na przykład. Jeszcze słyszymy dżęca. Równie tak Katarinu Szynkorajtovu, Briusze Humona ma Mieteczki. A tole je Hubert Kola, tyś u nam jeszcze zaspiewa. A sam se, że tej sznydom dale ze skupinu kontakt ze spodzinnymi zaczuciami. Nydom w 8 mięczinu po 8 Katka a Maty, widzę taj was do rania, dzień z niższej utory.

0: jeliście niemskie pojeźdźcze przed 17 mięczinami. Wiedom jest czuła liście, o tym już osłyszeli, ale nitko ma Katka dalsze informacje.
1: A z wisku z zabotażnymi pospytami horny w Łužicy od minionego piatka są so, kiedy już osłyszeli dalsze rozbuchnięckie przyprawy odkryli, a też znieszkodnili. To zdzieli jeszcze Generalne Statne Rzecznictwo Drieżdżany a Krajny Kryminalny Zariad Sakska Czera. Cokonie 21 rozbuchnięckich przyprawów worożowaše elektrisku infrastrukturu tu pola nas. Wszystkie 21 bychu samosotowiene, a bychu bliskości przepinanie Graustein blisko slepo namagane. Tute rozbuchaki miechu krótkie spiecze, niemscy kurzschluss, a z tym mylenia na milinowej infrastrukturze zawinuać. Podobne sabotaż w Bademiechu też już o Braniborskiej a Severo-Rynsko-Westfalskiej. W wuznawanskim spisu k tomu namakachu pokiwy k planowanym nieskutkam tyś pola nas, pismo wopsałaše nimo toho tyś mieno wodposwaria a krytiku na fosilnych energiach. We ušich cioch zjaskowych krajach išče brunicu udobywaja. Pytanie za postatnym saboterom wosta dotal neuspyšne, hač jedna so tu vo tak mienowany klimaterrorizm je tyś išče nejasne, zastaranie z milinu môžachu pak ve ušich padach dale vopkovač.

0: Lube dzieci, kiedy bu, czeraz czesna, czyż nasze hudanczko słyszeli, jeli nic, albo jeli nieście się jeszcze tak cele wieści, mam tu jeszcze raz mały urysk.
1: To dałem bo czelakich małko.
2: Trudy to ty ce pisane dał ja.
3: Niekatry maja prytkujen wizja. Tu mus horre adlecin.
4: Po ty się nieś suwusi wanka, po ty stamoch jen niczo nie słyszy.
5: To dawe za szy staroby.
6: Tu ma takie paski przyczynane, za mużem indere krótsze czynć.
0: Nietko pak wiesz, czego tre słowo pytamy, abo jeli haj, da napisajcie nam to, a strzelcie wasze wódanie na MDR Serbski Rozwoz spustowe na miasto Ci w Budyszynie, abo poladajcie jeszcze raz do interneta, tam stej hudanczko hiszczacz do szwotka za was nucka, a wiezo możecie nam też wot tam wotmowu przypusłać www.mdr.de/serbski-program. Hacz strze dobyli, zonicze potom nowym wudaczu dzieciaca usłania Dundak, sobotu rano na po dziewięćich. Ja nitko mam małki spiełczk za was, a potom winujemy się so nowym dożywieniam ludko.

0: Ach, nicht katake. Tijing Gran Canaria, da bär deisch sau. Alle jenoi schorze tidla, da nie trebamme, so nije prietsch, bonatsch katka.
1: Nie?
2: Wedro.
1: To na żaden pad, przecież oczekuje nas dżinsa tu we Łużycy 29 do samo 31 stopnio, a k tomu dosć, a na dosć słońca jenoż niekotrym rozczałki, a żane świele. Cyle hina kubada potem jutce, to wokwódni na 19 do 24 stopniu. To wostanie retejsze jeszcze dosć słoneczne, za to pak przydruża się potem też świele wybiegu dnia. Czwartka, piątka wostanie dalej niewobstajne, a temperatury dalej spadną.
0: Tu już dajcie sobie znano posleni, prawy leczny dzień, lubić mieć sorynie, a Boże mnie.
1: Boże mnie.

Wyscha słyszeli rietku słyszaną siasku klasiku, to ja był ten Lausica Reigen w Tansa Hüttena. Masza wy narażenia, kotoru siasku klasiku, albo kotorego komponista, albo komponistku, coś a słyszasz w siaskim programie, pon, jo, przyjdziesz się z planas. Nędo zasi pićku nosza muzyka, projekt Noveja z Lipska.

No, masz już spet obne miestno. Siedzisz na couch, a weselisz się z nacjarskim programom. Nent jo pak końce z gnilinim. Z naszego muzyku tyżynia dajemy wam najlepsze tytele za home fitness. Dajesz nam skromadnie przewinuć nento tu gniwość. Z czo wy wierzyli, aż jo wiedomność już dawno wękrednowa kotara muzyka napszaru ta pszała jo za szpot. Wedwisu jo se wie wetogo, kaki jo mienione. Na przykład cardio training z tym ja mienione, co coś treniruje wesebnie naszą uczobu, a płucy, nasza utrasze, a to dobre, to może kuszty cenić. Lec moda albo stare pasująca muzyka, musi mieć taki stałny, malcny beat, wiele energii, a jeden z piosłom wam ho upytał, nie to obszidu takie te nadałki, gledasz się aż masz dość miejscno, ako przyjedne biagroniu, upadny kszac na niemski ausfallschritt, Jasisch razu, skuscht ihr Nogu, ukschatzasch. Ja, abschiedom kschibia drohne, jarschasch, jewe jaset, gerade winkel, gerade we winkel musse, mech ta noga, ja, teuer, napina jutze. Ja, ale potom żamy do kokaca, a skokamy. Dwa jascha rado begonio, hoch strecksprung na niemski. Ach, to szafujo wiece, to joho Elton John, ten dajo wam tu pszał launu za to. We'll be right back.

Ja, okay, ja musím netto gore nicht tam Pičku. Ja, bjeze lufta, ja se daži am v nic, ale na dluku smogu teke netto net na zase sušanje gore nicht. Víče, ja, Anja Kochajt Švarcová, vaša moderatorka a buža me ve Vericach, tam jo se vetmio k drugemu razo juten Subsorb Festival, smakanje serdeske subkulture ve menšej formie, supje dali vet serdskega obšichoda, a co konkretnje to skönišo. Potom mejo mje, jo Gregor Klim, a ja życzę wam jeszcze jedną wauteru, aktywną wauteru, aż do przyjdącego razu.